lipo mai, kocho mai, lipo mai, kocho mai, leo vulno bevule koromar. Lipo mai, kocho mai, lipo mai, kocho mai, leo vulno bevule koromar. Lese dikos iboja posogair, elvesi kochuja into jushai. Lipo mai, kocho mai, lipo mai, kocho mai, leo vulno bevule koromar. Lese dikos iboja posogair, elvesi kochuja into jushai. Lipo mai, kocho mai, lipo mai, kocho mai, leo vulno bevule koromar.